0: Bube Himmelia Ziga. Serca jest podpalona. I serca już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

0: Wezwaliście mnie tutaj jako autora broszury Kobieta potwór z ludzką twarzą. Po tym, jak staliście się ofiarami, nie bójmy się użyć tego słowa w męskim kontekście, ofiarami seksmobbingu ekstremalnego.
1: Tak coś czułem.
2: Słuchasz, że to... Moje Radio 24.

jak nikt mnie znasz. Przecież dobrze wiesz, boję się być sam.

nic nezmění v nás. Zostaň, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań.

0: pościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 22.
0: Pościelowe.
1: Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Pismo z urzędu? Problem z pracą? Spór o pieniądze? Nie musisz już szukać kancelarii ani brać wolnego w pracy. Kancelaria Note to prawnik online, dostępny wtedy, kiedy go potrzebujesz. Nawet do 50% taniej i całkowicie zdalnie. Wejdź na kancelarianote.pl i zobacz, jak szybko możesz uzyskać pomoc. Kancelaria Note. Proste rozwiązania dla trudnych spraw. Kancelarianote.pl.
2: Reklama. To jest Moje Radio 24.

Dzień dobry, jak tam wasza pierwsza poranna kawa, czy też może jeszcze w łóżku? Pozwólcie, że będę wam towarzyszył przy porannym wstawaniu. Maciek Chorzowski, zapraszam. Minęła szósta.

Wieczorem lecimy szerzej. Od 19 do 20 każdego dnia Mazowsze w 2 minuty jako cały program. Więcej historii, więcej obrazu malowanego słowem i dźwiękiem. Zapraszam do Moje Radio 24.

To moje Radio 24, a może ty chcesz coś przekazać na antenie? Zadzwoń pod 22 602 0068, nagraj się i wybierz piosenkę. Powtórzę, 22 602 0068. Działaj!

Wszyscy chcą produktywności, zwłaszcza w poniedziałek, ale nikt nie chce poniedziałku. A produktywności w poniedziałek to już zupełnie nikt nie chce. Dlatego dobrze mieć radio, które robi swoje i przynajmniej nie marudzi.

Twoja wiadomość może polecieć jeszcze dziś. Dzwoń 22 602 0068 i zamów numer 22 602 0068. To jest Moje Radio 24.

0: pościelowe, piosenki do odkochania.
1: Codziennie po 22:00 w moje radio 24.
2: Ja nie mam telefonu.
3: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
2: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
1: Twój głos w moje radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
4: Nagraj swoje pozdrowienia
1: i wybierz piosenkę z dedykacją.
4: 22 602 0068.
0: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
0: Moje radio 24.
1: Reklama.
6: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple. Masz sprawę prawną, ale nie masz czasu na bieganie po kancelariach? Kancelaria Note. Twój prawnik online. Szybka pomoc, jasne zasady i nawet do 50% taniej niż tradycyjnie. Bez wychodzenia z domu, bez zbędnych formalności. Wejdź na kancelarianote.pl i załatw swoją sprawę wtedy, kiedy chcesz. Kancelaria Note. Prawo, które działa online. Kancelarianote.pl.
1: Reklama.

0: moje Radio 24.
1: No, moi drodzy, zwiększamy troszkę tempo, bo już po siódmej słuchasz moje Radio 24. Zostańcie z nami.

Jeśli dzień idzie średnio, to znaczy, że jest całkiem normalnie. Nie ma się za bardzo czym przejmować. Jutro będzie lepiej, ale na pewno nie będzie tak samo. My zajmiemy się tym, żeby przynajmniej ten dzień brzmiał dobrze. Słuchasz Moje Radio 24.

Radio jest dla ciebie. Dosłownie. Dzwoń pod 22 602 0068 i puść swoją dedykację. 22 602 0068. Czekamy.

Kiedyś ktoś powiedział, będzie łatwo. Prawdopodobnie kłamał. Ale przynajmniej możesz sobie to umilić dobrą muzyką. Zostań z moim Radio 24.

Jeśli masz dziś ochotę nic nie robić, to jest całkiem uczciwe podejście. Ty nie rób nic, a my i tak będziemy grać bez oceniania. Zostań z Moje Radio 24.

0: Twój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

0: pościelowe, piosenki do odkochania.
1: Codziennie po 22. W moje radio 24.
2: Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje radio 24.
2: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
0: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
0: Moje radio 24.
1: Reklama.
4: Masz sprawę prawną, ale nie masz czasu na bieganie po kancelariach? Kancelaria Note. Twój prawnik online. Szybka pomoc, jasne zasady i nawet do 50% taniej niż tradycyjnie. Bez wychodzenia z domu. Bez zbędnych formalności. Wejdź na kancelarianote.pl i załatw swoją sprawę wtedy, kiedy chcesz. Kancelaria Note. Prawo, które działa online. kancelarianote.pl. Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

Minęła ósma. Dzieci odprowadzone do szkoły, po odwożone. My zdążymy do pracy, no miejmy nadzieję. A jeśli do pracy się nie wybieracie, no to świetnie. Zostańcie choćby i cały dzień z moje Radio 24.

No, motywacyjne cytaty, moi drodzy, TED Talks i tego typu rzeczy są bardzo fajne przez pierwsze 5 minut. A potem liczy się to, co masz w głowie i często to, co masz na głowie w swoich słuchawkach. Najlepiej, żeby to było moje Radio 24.

0: Słuchasz
1: Moje Radio 24. I worry about nothing.

Pakowanie walizki to test na inteligencję, którego nie zdaję od 20 lat. Zawsze biorę za dużo, a potem przez tydzień chodzę w tym samym swetrze. Może w tym roku uda się spakować tylko w jedną torbę, ale kto wierzy w takie cuda? Zastanawiając się nad tym, proponuję posłuchać kolejnego numeru w mojej Radio 24.

Chcesz kogoś pozdrowić albo złożyć życzenia? Nic prostszego. 22 602 0068. Powiedz to na głos i wybierz kawałek. I jeszcze raz. 22 602 0068.

Jeśli właśnie odkładasz coś na później, to gratulacje, jesteś w klubie. My też odkładamy na później, całkiem często, głównie słabe kawałki. Staramy się, żeby u nas szły tylko te dobre. Słuchasz Moje Radio 20.

0: pościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 22.
0: Pościelowe.
1: Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Pismo z urzędu? Problem z pracą? Spór o pieniądze? Nie musisz już szukać kancelarii ani brać wolnego w pracy. Kancelaria Note to prawnik online, dostępny wtedy, kiedy go potrzebujesz. Nawet do 50% taniej i całkowicie zdalnie. Wejdź na kancelarianote.pl i zobacz, jak szybko możesz uzyskać pomoc. Kancelaria Note. Proste rozwiązania dla trudnych spraw. Kancelarianote.pl.
2: Reklama. To jest moje Radio 24.

moje Radio 24, minęła 9, jest poniedziałek, na szczęście albo na nieszczęście. Oby ten poniedziałek nie był taki, jak pokazywali w jednym ze znanych polskich.

Jeśli lubisz muzykę, która przetrwała wszystko, 11 jest dla Ciebie. Godzina klasycznych hitów czeka codziennie. Do usłyszenia.

Twój głos może polecieć w radiu już za chwilę. 22 602 00 68. Nagraj się i wybierz track. Numer do nas 22 602 00 68. Słuchasz Moje Radio 24.

Dać 15 minut dla siebie, mówili. Będzie fajnie, mówili. Czasem te 15 minut to jedyny moment, kiedy nikt nie woła o pomoc, nie chce obiadu, ani nie pyta, gdzie są klucze. Celebrujmy te chwile samotności w łazience. Muzyka gra.

kilkanaście sekund i jesteś w radiu. Dzwoń 22 602 0068 i działaj. 22 602 0068.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: Codziennie po 22:00 w moje radio 24.
2: Ja nie mam telefonu.
3: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
2: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
1: Twój głos w moje radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
4: Nagraj swoje pozdrowienia
1: i wybierz piosenkę z dedykacją.
4: 22 602 0068.
0: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
0: Moje radio 24.
1: Reklama.
6: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple. Masz sprawę prawną, ale nie masz czasu na bieganie po kancelariach? Kancelaria Note. Twój prawnik online. Szybka pomoc, jasne zasady i nawet do 50% taniej niż tradycyjnie. Bez wychodzenia z domu, bez zbędnych formalności. Wejdź na kancelarianote.pl i załatw swoją sprawę wtedy, kiedy chcesz. Kancelaria Note. Prawo, które działa online. Kancelarianote.pl.
1: Reklama.

0: moje Radio 24.
1: Ech, nie lubię poniedziałków. Tak się utarło, tak się mówi. A może ten poniedziałek wcale nie będzie taki zły. Tu moje Radio 24. Jest po 10:00.

Znasz ten moment, kiedy patrzysz na zegarek i liczysz minuty? Spokojnie, my to oczekiwanie umilimy czymś zdecydowanie lepszym niż cisza. Zostań z Moje Radio 24.

Twoje słowa, twoja muzyka i antena stoi otworem. Dzwoń 22 602 0068 i wybierz piosenkę. Powtarzam, 22 602 0068. To jest moje Radio 24.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

Wstawanie rano to nie jest tylko niestety kwestia budzika. To kwestia tego, czy kręgosłup pozwoli mi dzisiaj się wyprostować bez wydawania dziwnych dźwięków. Rozciąganie? No tak, jak tylko znajdę instrukcję obsługi do mojego ciała. A jak tam wasz poziom działania?

Moje Radio 24 to trochę jak jednogarnkowa potrawa. Wrzucasz rocka, dodajesz pop, przyprawiasz balladą i dorzucasz sporą porcję polskich hitów. Do tego łyżka słowa, trochę opinii, czasem dyskusja i nagle okazuje się, że to wszystko razem ma i sens, i smak. Smacznego!

Kiedyś mówiło się, że radio to tylko muzyka. Dziś wiemy, że to trochę więcej. To słowo, opinia, czasem dyskusja, a czasem lekki spór. Bo świat nie jest czarno-biały. A dobre radio to takie, które nie tylko gra, ale też daje przestrzeń do myślenia. I to właśnie robimy w Moje Radio 24.

Amerykańscy naukowcy ustalili, że szczyt kobiecej aktywności seksualnej przypada po 30, a Radio Erewań podało, że u mężczyzn wtedy, kiedy mają pieniądze. Nie wiem, kto mówi prawdę, ale skłaniam się ku Radiu Erewań. To jest moje Radio 24, a więcej niepoprawnych politycznie treści usłyszycie u nas codziennie po 19.

Urodziny, imieniny, a może po prostu nie ma żadnej okazji? 22 602 0068. Nagraj się i zamów piosenkę. 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 22.
0: Pościelowe.
1: Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama. To jest Moje Radio 24.

moi drodzy, minęła 12. Miałem zaśpiewać wam hejnał, ale tego nie zrobię. Zamiast tego przed nami cała godzina tylko i wyłącznie polskiej muzyki. Zostańcie z nami.

Osoby w średnim wieku, czyli na przykład ja, powinny zmienić jeden nawyk, twierdzą niektórzy. Otóż należy ograniczyć czas spędzany przed ekranem telewizora na rzecz innych aktywności, które mogą przynieść zadziwiające efekty. Tak, tak, tak, to już chyba słyszeliśmy, prawda? Ograniczamy sobie czas przed telewizorem, no i niby fajnie, tylko zamieniamy ten czas na czas przed ekranem na przykład smartfona albo komputera. Zamienił stryjek siekierkę na kijek. Słuchasz Moje Radio 24.

jak mężczyźni opisują swoje żony. Kiedy zobaczyłem ją po raz pierwszy, wiedziałem, że to ta jedyna. A jak kobiety opisują swoich mężów? Kiedy zobaczyłem go po raz pierwszy, pomyślałam, co za debil. A potem jakoś się już samo potoczyło. Więcej nie do końca politycznie poprawnych treści codziennie w moje Radio 24 po 19:00.

0: Czy mnie słychać? Czy ktoś mnie tutaj słyszy?
1: 60 minut tylko polskiej muzyki.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Opuszczamy Dolinę Wisły i kierujemy się ku miastu, które historia hartowała ogniem i żelazem częściej niż jakiekolwiek inne na Mazowszu. Przed nami Warka. Z lotu ptaka uderza geometria rynku i ratusza, ale to tylko fasada spokoju. To miasto cień własnej potęgi. Miasto, które w XVII wieku niemal zniknęło z mapy. Widzimy wieżę kościoła świętego Mikołaja, barokowej perły, jednej z nielicznych, które ocalały z wielkich pożarów. To tutaj, wśród murów pamiętających wiek XVII, wciąż czuć ducha dawnej świetności. Świetności, którą brutalnie przerywały kolejne wojny. Przesuwamy się nad dzielnicę Winiary. Wśród starodrzewu bieli się Pałac Puławskich. To gniazdo bohatera dwóch narodów, Kazimierza Puławskiego. Z góry park wygląda jak zielony bastion pamięci, skrywający muzeum, które łączy historię Polski i Ameryki. Warka to jednak nie tylko pałace, to także arena wielkich bitew. Pod nami rozciągają się pola, na których Stefan Czarnecki gonił Szwedów podczas potopu, a wieki później niebo nad miastem przecięły stalowe ptaki. Dostrzegamy pomnik lotników upamiętniający 1. Pułk Myśliwski Warszawa. To tutaj 23 sierpnia 1944 roku rodziło się polskie lotnictwo, gdy miasto zmieniało się w gruzy jako kluczowy punkt przyczółka Warecko-Magnuszewskiego. Ale Warka ma też swoje tajemnice. Gdy kamera mija Jezioro Dominikańskie, warto nadstawić ucha. Legenda mówi, że pod taflą wody spoczywa jeden z 7 nieistniejących już kościołów, a dźwięk jego dzwonów wciąż niesie się echem w przełomowych chwilach dziejów. Na koniec spójrzmy na otaczające miasto sady. To one wraz ze słynnym browarem są fundamentem wareckiego optymizmu. Nawet papież Klemens VIII, chorując w Rzymie, wzdychał do tutejszego trunku Sancta Piva di Warca. Gdy kardynałowie modlili się do świętej piwy, on odzyskał zdrowie dzięki śmiechowi. Warka to właśnie to połączenie bolesnej historii zniszczeń i niespożytej energii życia, która co rano budzi się w zapachu kwitnących jabłoni i w szumie fermentującego złota.
0: Mazowsze w dwie minuty.

I jeszcze coś z naszego radiowego zespołu, bo zespół oczywiście mamy młody i dynamiczny. Jeden Krzysio od social mediów niedawno się ożenił, a w młodym małżeństwie, ci co przeżyli wiedzą, bywa uroczo i bywa ostro. Krzysio szepcze do żony: ukażesz mnie? Żona przerywa, bierze telefon i mówi: mamusia, przyjedź do nas na tydzień. I tak oto, Krzysiu, nauka na przyszłość. Wszystko, co powiesz, zostanie użyte przeciwko tobie. Słuchasz Moje Radio 24 dla ukojenia nerwów. Wracamy do muzyki.

0: pościelowe, piosenki do odkochania.
1: Codziennie po 22:00 w Moje Radio 24.
2: Ja nie mam telefonu.
3: No proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
2: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
1: Twój głos w Moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
4: Nagraj swoje pozdrowienia
1: i wybierz piosenkę z dedykacją.
4: 22 602 0068.
5: Twój głos.
6: Twoja muzyka.
5: Moje Radio 24.
1: Reklama.
7: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple. Masz sprawę prawną, ale nie masz czasu na bieganie po kancelariach? Kancelaria Note. Twój prawnik online. Szybka pomoc, jasne zasady i nawet do 50% taniej niż tradycyjnie. Bez wychodzenia z domu, bez zbędnych formalności. Wejdź na kancelarianote.pl i załatw swoją sprawę wtedy, kiedy chcesz. Kancelaria Note. Prawo, które działa online. Kancelarianote.pl.
1: Reklama.

0: moje Radio 24.
1: Tu moje Radio 24, minęła godzina 13. Niektórzy powiedzieliby, że można już odwiedzić sklep z wyrobami, tymi z procentami. Nie polecam jednak o tej porze. Polecam jednak, żebyście sobie zapisali numer 22 602 0068. Zadzwońcie, nagrajcie swoje pozdrowienia i wybierzcie piosenkę. No, a ja już zadbam o to, żeby jak najszybciej pojawiła się na naszej antenie. Maciek Chorzowski, zapraszam do 16.

Niektóre z najgorętszych trendów w social mediach mogą wydawać się dziwne. Kobiety i ich psy w rolkach, które biją rekordy wyświetleń, przyciągają uwagę nie tylko urodą pupili, ale także subtelnym przekazem o sile, granicach i kontroli. Choć na pierwszy rzut oka to zabawa, to pod spodem może kryć się mocny społeczny komentarz, a każde kliknięcie, no cóż, pokazuje pewien rodzaj relacji, który według naukowców kobiety chciałyby wytworzyć. Nie tylko z czworonogami. A bo ja wiem, a nie można by tak standardowo, jak zawsze, pies zrozumie, to może i mężczyzna zrozumie. To jest moje Radio 24.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie da się, mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosieniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

chcesz wejść na antenę bez gadania z prowadzącym, to się akurat da zrobić. 22 602 0068. Nagraj się i wybierz kawałek. Numer ponownie 22 602 0068.

0: do.
1: Now you do. I can't let you in.

Tu moje Radio 24. Wiecie, że dla wielu ludzi cisza jest dziś bardziej stresująca niż hałas. Niektórzy włączają telewizor nie po to, żeby coś oglądać, tylko żeby coś było. Muzyka w tle, podcast w tle, radio w tle. Cisza została uznana za coś podejrzanego. A przecież to w ciszy najczęściej słyszymy, co naprawdę myślimy. Wracamy jednak do dźwięków, które sami wybieracie.

teraz o tym, jak nas śledzą w internetach i o magicznej pelerynie niewidce, czyli trybie incognito, który, spoiler, nie działa. Testowałem to na sobie. Ostatnio kupowałem mikrofon. No i oczywiście internet obsypał mnie reklamami. I nie mikrofonów, tacy głupi to oni już nie są. Dostałem wszystko, co do mikrofonu może się przydać. Albo kompletnie nie. Jak to działa? Magii nie ma. Jest jedno magiczne słowo – sygnały. Kupujesz coś, nawet w incognito, i takie na przykład gogle i tak się dowie, że to ty. Mają adres IP, przeglądarkę, telefon na Androidzie, do tego analizę zachowania i choćbyś chciał się ukryć, algorytm powie – o, to ten sam gościu, tylko dziś jakoś śmiesznie się chowa. Ot i cała nasza prywatność w internecie. Słuchasz Moje Radio 24.

0: moje. Radio 24.
1: Więc Lucyfer rzekł do mnie: pogadajmy spokojnie. Hej chłopaku, jak chcesz dźwignąć swój los?

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 22:00 w moje radio 24.
2: Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje radio 24.
2: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
0: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
0: Moje radio 24.
1: Reklama.
4: Masz sprawę prawną, ale nie masz czasu na bieganie po kancelariach? Kancelaria Note. Twój prawnik online. Szybka pomoc, jasne zasady i nawet do 50% taniej niż tradycyjnie. Bez wychodzenia z domu. Bez zbędnych formalności. Wejdź na kancelarianote.pl i załatw swoją sprawę wtedy, kiedy chcesz. Kancelaria Note. Prawo, które działa online. kancelarianote.pl. Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

Minęła godzina 14 w moje Radio 24, cały czas pod numerem telefonu 602-0068, kierunkowy do Warszawy 22. Czekamy na wasze muzyczne pozdrowienia i dedykacje. 22 602 0068.

Sztuczna inteligencja potrafi już napisać kod, ale ostatnio spróbowała wymyślić przepis na pizzę i dodała do niej jagody z chrzanem. My w moim Radiu 24 zostajemy przy sprawdzonych przepisach. Klasyczna playlista i zero halucynacji algorytmów. To prawdziwe brzmienie.

Naukowcy odkryli nową fobię. Dejpnofobia, czyli lęk przed prowadzeniem rozmów przy obiedzie. Jeżeli twoi domownicy milczą przy zupie, nie martw się. Może po prostu czekają, aż skończymy grać ten numer. Smacznego, cokolwiek tam u was na talerzu.

chcesz zrobić komuś niespodziankę na antenie, da się. 22 602 0068. Działaj teraz. Numer 22 602 0068.

0: Słuchasz Moje Radio 24.
1: Moje Radio 24.

na drugi koniec świata, żeby poczuć przygodę. Mikrowyprawy to hit tego roku. Spacer nieznaną ścieżką obok domu wystarczy. A jeśli nie możesz wyjść z biura, daj się zabrać w podróż naszym dźwiękom. Moje Radio 24. Twój bilet w jedną stronę.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 22.
0: Pościelowe.
1: Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Pismo z urzędu? Problem z pracą? Spór o pieniądze? Nie musisz już szukać kancelarii ani brać wolnego w pracy. Kancelaria Note to prawnik online. Dostępny wtedy, kiedy go potrzebujesz. Nawet do 50% taniej i całkowicie zdalnie. Wejdź na kancelarianote.pl i zobacz, jak szybko możesz uzyskać pomoc. Kancelaria Note. Proste rozwiązania dla trudnych spraw. Kancelarianote.pl.
2: Reklama. To jest moje Radio 24.

Radio 24. Została wam tylko ostatnia godzina na to, żeby, moi drodzy, wybrać piosenkę i spowodować, aby pojawiła się na naszej antenie jeszcze dziś. Tylko od 15 do 16 tyle czasu nam zostało. 22 602 0068.

Dwie godziny z muzyką, która ma znaczenie. Historia jednej piosenki. Codziennie od 20. Posłuchaj moje Radio 24 trochę inaczej.

Masz swoją ulubioną piosenkę i chcesz ją komuś zadedykować? 22 602 0068. Nagraj się i lecisz. 22 602 0068.

Praca zdalna ma swoje prawa. Ostatnie badania pokazują, że 4 na 10 z nas pracuje w dresowych spodniach, udając na kamerce pełen profesjonalizm. Spokojnie, w moim Radiu 24 nie mamy kamer w waszych biurach. Możecie tańczyć przed monitorem. Spokojnie, nikt nie patrzy.

Wbijaj na antenę przez telefon. Dzwoń 22 602 0068 i wybierz kawałek. Powtórzę, 22 602 0068.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: Codziennie po 22:00 w moje radio 24.
2: Ja nie mam telefonu.
3: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
2: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
1: Twój głos w moje radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
4: Nagraj swoje pozdrowienia
1: i wybierz piosenkę z dedykacją.
4: 22 602 0068.
0: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
0: Moje radio 24.
1: Reklama.
6: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple. Masz sprawę prawną, ale nie masz czasu na bieganie po kancelariach? Kancelaria Note. Twój prawnik online. Szybka pomoc, jasne zasady i nawet do 50% taniej niż tradycyjnie. Bez wychodzenia z domu. Bez zbędnych formalności. Wejdź na kancelarianote.pl i załatw swoją sprawę wtedy, kiedy chcesz. Kancelaria Note. Prawo, które działa online. kancelarianote.pl.
1: Reklama.

0: moje Radio 24.
1: Minęła 16, to moje Radio 24. Czas powrotów do domu. No mam nadzieję, że dotrzecie tam bezpiecznie, a jeżeli macie po drodze zgarnąć dzieciaki, to pamiętajcie o zasadach parkowania, bo na przykład w Warszawie Straż Miejska ostatnio urządza sobie polowania. Oby wam się nie przytrafi.

W ubiegłym roku sprzedano więcej płyt winylowych niż kompaktowych. Wracamy do fizycznego kontaktu z muzyką, bo tęsknimy za tym, co można dotknąć. U nas w Moje Radio 24 co prawda gramy z chmury, ale serce mamy zdecydowanie analogowe.

Zrób klimat w radiu swoim własnym głosem. Zadzwoń 22 602 0068 i zamów numer już teraz. Numer do studia 22 602 0068.

Podobnie mycie naczyń to nowa forma medytacji. O ile robisz to przy dobrej muzyce? Jeśli masz przed sobą zlew pełen wyzwań, podgłośnij odbiornik. Z moim Radiem 24 nawet sprzątanie staje się produkcją filmu.

Krótka informacja dla tych, którzy mają ciężki dzień. Kostka gorzkiej czekolady poprawia koncentrację bardziej niż trzecia kawa. No u mnie to raczej tabliczka. To sprawdzone info. Przegryźcie coś słodkiego, a ja zajmę się resztą nastroju.

0: tu mi Himelja Dziga. Styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 22:00 w moje radio 24.
2: Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje radio 24.
2: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
0: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
0: Moje radio 24.
1: Reklama.
4: Masz sprawę prawną, ale nie masz czasu na bieganie po kancelariach? Kancelaria Note. Twój prawnik online. Szybka pomoc, jasne zasady i nawet do 50% taniej niż tradycyjnie. Bez wychodzenia z domu. Bez zbędnych formalności. Wejdź na kancelarianote.pl i załatw swoją sprawę wtedy, kiedy chcesz. Kancelaria Note. Prawo, które działa online. kancelarianote.pl. Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

No, minęła piąta. Anglicy powiedzieliby tea time, a my w Polsce powiemy cokolwiek byle szybko, bo między pracą, odbiorem dzieci od rodziny albo z przedszkola, czy też nakarmieniu ich po szkole zawsze za mało czasu. Mam nadzieję, że moje Radio 24 będzie całkiem niezłym towarzyszem tego popołudniowego pośpiechu.

Słyszeliście o nowym trendzie Dumb Phone Summer? Ludzie masowo wracają do starych telefonów z klapką, żeby w końcu odpocząć od powiadomień. Jeśli słuchasz nas teraz na smartfonie, nie musisz go wyrzucać. Po prostu odwróć go ekranem do dołu. Muzyka w moje Radio 24 wystarczy, żeby poczuć się offline.

Zapomnijcie o latte art. Teraz w kawiarniach rządzi cloud coffee. Kawa z watą cukrową, która imituje deszcz. Brzmi skomplikowanie? My mamy prostszy sposób na osłodzenie dnia. Suwak w górę i ulubiony numer z lat 90. Działa lepiej niż cukier.

0: moje. Radio 24.
1: Serdeczne pozdrowienia dla moich rodziców z okazji 47. rocznicy ślubu. Życzę im wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, miłości i spełnienia wszystkich marzeń. Pozdrawiam serdecznie, córka Dorota.

Chcesz coś przekazać w swoim własnym, unikalnym stylu? 22 602 0068. Nagraj się i zamów numer 22 602 0068.

zamiast stosować gotowe chemiczne odświeżacze powietrza w łazience, warto sięgnąć po sprawdzone domowe rozwiązania. No i znalazłem takie domowe, sprawdzone rozwiązanie typu homemade spa. Otóż mówią, że trzeba użyć surowego ryżu, bo od dawna wiadomo, że ryż pochłania część wilgoci. Ponoć pochłania także część brzydkich zapachów, zwłaszcza jeśli wymieszamy go z ulubionym olejkiem eterycznym. Pomaga też na drogi oddechowe. Jestem strasznie ciekawy, czy wy stosowaliście kiedyś takie domowe triki. Jeżeli tak, podzielcie się z nami waszymi sposobami, na przykład na Facebooku Moje Radio 24.

0: pościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 22.
0: Pościelowe.
1: Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: NexEnergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Pismo z urzędu? Problem z pracą? Spór o pieniądze? Nie musisz już szukać kancelarii ani brać wolnego w pracy. Kancelaria Note to prawnik online, dostępny wtedy, kiedy go potrzebujesz. Nawet do 50% taniej i całkowicie zdalnie. Wejdź na kancelarianote.pl i zobacz, jak szybko możesz uzyskać pomoc. Kancelaria Note. Proste rozwiązania dla trudnych spraw. Kancelarianote.pl.
2: Reklama.
3: To jest Moje Radio 24.

I moi drodzy, minęła 18. Już chyba część z nas może zwolnić odrobinę ten całodzienny pośpiech. My muzycznie też zwolnimy. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami.

O 23:00 zmieniamy tempo. Pościelowe to spokojne kawałki i naprawdę dobry klimat. Zapraszam aż do 1:00 w nocy w moje Radio 24.

0: Słuchasz
1: Moje Radio 24.
2: Thank you.

Twój głos i Twoja muzyka. Lepszego połączenia nie ma. 22 602 0068. Nagraj się, wybierz piosenkę, resztę zostaw nam. 22 602 0068.

optymizmem. Na ulicach glany, powyciągane swetry i poczucie, że do tego świata nie wszyscy pasują. Właśnie wtedy Pijama Porno wypuszcza piosenkę, która szybko staje się hymnem tych, co nie do końca. Do nieba wzięci. Wielu próbowało doszukać się tutaj wielkiej tragedii albo historii z pierwszych stron gazet, ale Krzysztof Grabowski, jak to on, nigdy nie prowadzi słuchacza za rękę. To nie jest piosenka o katastrofie, to opowieść o dwojgu ludzi z marginesu. O kochankach, którzy spotykają się po ciemku, nie dlatego, że muszą, tylko dlatego, że tam jest bezpiecznie. To piosenka o katastrofie. On, typ, którego życie raczej nie rozpieszczało. Ona, dziewczyna z innego porządku świata, z własnymi zasadami i własnym zapachem codzienności. Razem tworzą mikrokosmos, który trwa zaledwie kilka godzin. I to w zupełności wystarcza. Do nieba wzięci nie obiecują wieczności. Nie sprzedają bajki o wspólnym kredycie i firankach. To pochwała ucieczki. Chwili, gdy świat na moment przestaje się interesować tym, kim jesteśmy i skąd pochodzimy. Radio gra tylko dla nich, reszta rzeczywistości może poczekać. Dziś, słuchając tego utworu, nie szukamy w nim faktów. Szukamy zapachu klatek schodowych, smaku taniej wolności i tej krótkiej myśli, że przez moment było dokładnie tam, gdzie trzeba. W moje Radio 24, Pijama Porno. Dla wszystkich kochanków, którzy najlepiej czują się w cieniu, do nieba wzięci.

0: Historia jednej piosenki.
1: Są takie piosenki, które nie wchodzą z hukiem, tylko siadają sobie spokojnie obok ciebie. Nie jesteś sama, to owoc spotkania dwóch gigantów. Muzykę napisał Seweryn Krajewski, ale przeszywające słowa wyszły spod pióra Agnieszki Osieckiej. Utwór powstał do filmu Marka Piwowskiego Uprowadzenie Agaty, historii o miłości, która nie pyta o zgodę świata. Fortepian i głos, który brzmi jak intymna rozmowa. Osiecka napisała ten tekst jako swoisty list otuchy, a Krajewski ubrał go w melodię, która stała się piosenką, obietnicą. W radiu nocą brzmiała i brzmi najlepiej, jakby była zagrana specjalnie dla tego jednego słuchacza, który akurat teraz potrzebuje wsparcia. Zgaśmy na chwilę światło, posłuchajcie, co Agnieszka chciałaby dzisiaj wam powiedzieć.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 22.
0: Kościelowe.
1: Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

22, słuchasz Moje Radio 24. Przed nami godzina nafaszerowana tylko i wyłącznie polskimi piosenkami, a zaraz potem zwalniamy tempo trochę marzycielsko, trochę romantycznie. O 23:00 pościelowe.

Zdrowe odżywianie nie musi być drogie ani skomplikowane. Pełnowartościowe posiłki da się skomponować z tanich produktów dostępnych w każdym sklepie. Świetnym przykładem jest maślanka. Idealna jako przekąska albo element zdrowego śniadania, zwłaszcza dla seniorów. Maślanka pomaga utrzymać cholesterol w normie, wspiera mikroflorę jelit, zawiera dużo potasu i witaminy B. To co? Ja wracając do domu kupię rodzicom maślankę. Chociaż ojciec to pewnie wolałby whisky. Aha, sponsorem nie jest żadna mleczarnia, ta...

tu moje Radio 24. Ciekawostka z kategorii niby wiemy, ale nie do końca. Najczęściej powtarzane zdanie dorosłych ludzi to nie mam czasu. Tymczasem statystycznie nigdy nie mieliśmy go więcej. Skrócone dojazdy, automaty, aplikacje, wszystko na już, a mimo to czasu ciągle brakuje. Może więc problemem nie jest czas, może problemem jest to, na co go oddajemy. Wracamy do muzyki.

Dzisiaj tańczymy salsę, dzisiaj tańczymy rumbę. Może zostaniesz u mnie na więcej niż sekundę. Moje myśli są podłe, moje myśli są brudne. Przepraszam ciebie bardzo, już inaczej nie umiem.

0: Polska godzina. Polska godzina.
1: Zostałem Jolkę.
2: Jolka, do ciebie.
3: Słucham? Kto mówi?

0: Polsce, to w 2 minuty.
1: Lecimy dalej na południe wzdłuż leniwego nurtu Wisły. Tam, gdzie rzeka rozlewa się szeroko, jakby sama chciała zwolnić i oddać hołd ziemi nasiąkniętej historią. Przed nami Magnuszew. Z góry wygląda jak sielankowa osada wciśnięta między zielone lasy a błękit wody. Ale to tylko pozory dzisiejszego spokoju. Patrzymy na miejsce, które w 1944 roku było piekłem na ziemi. Tutaj zaczynał się słynny przyczółek magnuszewski. Skrawek lądu, o który walczono z furią godną największych bitew tej wojny. Gdy obniżamy lot nad centrum, dostrzegamy bryłę kościoła świętego Jana Chrzciciela. Jego mury to niemal niemi świadkowie, wzniesione po wojnie na fundamentach świątyni zrównanej z ziemią. W Magnuszewie prawie nic nie jest stare, bo w sierpniu 1944 roku nie ocalał tu niemal żaden dom. Przesuwamy obiektyw ku skansenowi bojowemu w Mniszewie. Z lotu ptaka lufy armat i sylwetki czołgów wyglądają jak porzucone zabawki, ale to one przypominają o cenie, jaką zapłacono za ten brzeg rzeki. Widzimy wzgórza pocięte liniami okopów, blizny, które natura wciąż nie zdołała w pełni zagoić. Magnuszew to jednak nie tylko wojenna pożoga, to także królewskie dziedzictwo. Mało kto pamięta, że od XIV wieku był dumnym miastem, tętniącym życiem handlowym nad Wisłą. Prawa miejskie tracił i odzyskiwał, ale jego charakter przetrwał. Kamera skręca nad Dolinę Radomki, która tuż obok kończy swój bieg. Tu krajobraz staje się czystą poezją. Dzika rzeka, meandry, wyspy na Wiśle. To raj dla natury, która odzyskała tę ziemię po latach huku armat. Magnuszew otaczają sady i pola. Z tej perspektywy widać kontrast. Czerń żyznej ziemi, która kiedyś przyjmowała stal, a dziś rodzi owoce. Magnuszew uczy pokory wobec czasu. Pokazuje, że tam, gdzie wczoraj był pył i zgliszcza, dziś szumią liście i panuje cisza. Magnuszew, bastion pamięci, który przetrwał wszystko. Mazowiecka brama do krainy Wisły.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Słuchasz moje Radio 24, cytryna. Wszyscy wiedzą, że zdrowa, witamina C do herbaty, klasyka, ale kiszona cytryna? Okazuje się, że tak. Kiszone cytryny to świetny przykład na to, jak prosty proces fermentacji potrafi całkowicie odmienić dobrze znany produkt. Mają mniej cukru niż świeże owoce, są łatwiejsze do strawienia, a zawarte w nich związki bioaktywne lepiej się przyswajają. Gotowych przepisów Wam nie podam, przypomnę tylko, że i my w Polsce mamy bogatą tradycję fermentowania. U nas to się chyba nazywa cytrynówka.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: racing home. Only know you love her when you let her go.
1: Wyobraź sobie, że chcesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.